Ewrade Ewrade nyame oye me anida suoi ani me kwa na be ya me yesie o hiani u ba kere mini musa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu mini ya na su ewrade je wonyame bia wo beti su kunim etse dia wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi na radi dano wonona.